0: Radio Gra.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Dla ludzi z boku jestem głupkiem z bloku. Nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obrócić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to co w moim. Nie umiem.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
0: Po reklamie.

0: programie A słyszałeś, że opowiadamy o powojennej historii Ciechocinka. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Ciechocinka rozpoczął się nowy powojenny rozdział w historii miasta. Ster nad codziennym funkcjonowaniem przejęła radziecka komenda miasta z naczelnikiem, porucznikiem Mordowcewem na czele. To właśnie wtedy utworzono punkt zborny dla powracających przymusowych robotników oraz jeńców wojennych, spośród których zdecydowaną większość stanowili obywatele Związku Radzieckiego. Punkt ten funkcjonował do 25 lipca 1945 roku, jednak Sowieci pozostali w niektórych obiektach aż do marca 1946 roku, a wojskowi zarządzali dawnymi niemieckimi majątkami jeszcze przez kolejne 4 lata. W okolicach Ciechocinka część Niemców nie zdecydowała się na ewakuację przed nadciągającą Armią Czerwoną. Zostali oni skierowani do obozu, który utworzono w budynku miejscowej szkoły podstawowej. Obóz ten podlegał Powiatowemu Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego w Aleksandrowie Kujawskim, a straż obozową stanowili funkcjonariusze spontanicznie powstałej Milicji Obywatelskiej. Z czasem miejsce to stało się areną dramatycznych wydarzeń. Dochodziło tam do maltretowania więźniów i morderstw. Obóz istniał do momentu skierowania części przetrzymywanych do prac przymusowych na terenie powiatu, a pozostali trafili do obozów w Potulicach. Niestety wielu z nich nie doczekało przesiedlenia, ponosząc śmierć w tragicznych okolicznościach. 7 lutego 1945 roku powołano Radę Miejską. Pierwszym powojennym burmistrzem został działacz Polskiej Partii Socjalistycznej Adam Drużyński, a przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej Benjamin Kościelecki. W kolejnych latach coraz wyraźniej widoczna była dominacja Polskiej Partii Robotniczej. Po zakończeniu wojny Ciechocinek znalazł się w granicach powiatu nieszawskiego, należącego do województwa pomorskiego. Według statystyk z 1946 roku liczba mieszkańców wynosiła 4130 osób. W 1948 roku decyzją Rady Ministrów powiat przemianowano na Aleksandrowski. W latach od 1950 do 1975 Ciechocinek znajdował się w województwie bydgoskim, licząc 5 tysięcy mieszkańców w 1956 roku. Z kolei w latach 1975-1998 miasto należało do województwa włocławskiego, a w 1980 roku liczba mieszkańców przekroczyła 10 500. Zaraz po wojnie 20 maja 1945 roku ruszył pierwszy powojenny sezon kuracyjny, który zakończył się 31 października. Dyrektorem Państwowego Zakładu Zdrojowego został Jan Hajduk, a funkcję lekarza uzdrowiskowego objął Bolesław Janczewski. Reaktywowano także Komisję Zdrojową, która została rozwiązana dopiero w 1967 roku, kiedy jej kompetencje przejęły miasto i przedsiębiorstwo państwowe Uzdrowisko Ciechocinek. Z zabiegów leczniczych skorzystało wówczas 2600 osób, a miasto oferowało 2425 łóżek w 62 obiektach. Od 1954 roku funkcjonowało już pod nazwą Przedsiębiorstwo Państwowe Uzdrowisko Ciechocinek. Od 1955 roku datuje się rozwój budownictwa sanatoryjnego. Do 1989 roku powstało 5 szpitali uzdrowiskowych, 21 sanatoriów, jedno prewentorium oraz jeden dom w czasów leczniczych. W 1974 roku miasto zostało podłączone do sieci gazowej, a rok później otwarto Muzeum Uzdrowiska. Nowa rzeczywistość polityczna po upadku komunizmu przyniosła w Ciechocinku zmiany także na szczeblu samorządowym. Pierwsze wolne wybory samorządowe, które odbyły się 27 maja 1990 roku, wygrał Miejski Komitet Obywatelski Solidarność. Przewodniczącą Rady Miejskiej została lekarka Maria Wronka, a burmistrzem Andrzej Soborski. 5 listopada 1994 roku z ulicy Zdrojowej 11 wystartowało lokalne radio Las Vegas, którego właścicielem był Janusz Ceglewski. Stacja nadawała na częstotliwości 69,83 MHz, a od 2000 roku zwierzy ciśnień na częstotliwości 92,8 MHz radio znane było z emitowania muzyki disco, polo i organizowania rodzinnych pikników. Z powodów finansowych stację sprzedano spółce Ad Point, a 16 czerwca 2002 roku zakończyła ona nadawanie, przekształcając się w Radio Brawo, które emitowało przeboje z poprzednich dekad. 1 czerwca 2006 roku Radio Brawo zostało włączone do sieci Radia Plus, a rok później studio i nadajnik przeniesiono do Torunia. Jednak w 2025 roku radio zostało reaktywowane jako Radio Zdrój. Ciechocinek przez wieki zmagał się z powodziami, które stanowiły ogromne zagrożenie dla miasta i jego rozwoju. Na pamiątkę powodzi z 1924 roku na ścianie kina Zdrój umieszczono tablicę upamiętniającą to wydarzenie. Żeby zapobiec kolejnym katastrofom, już w 1872 roku usypano pierwszy wał przeciwpowodziowy o długości 6500 metrów. Kolejne dwa wały, każdy o długości 550 metrów, powstały od strony bruków Wołuszewskich, a czwarty wewnętrzny od strony ulicy Warzelnianej w 1896 roku. Niestety niedopatrzenia przy budowie i eksploatacji sprawiły, że wały nie spełniły swojej funkcji podczas powodzi w latach 1888, 1889 i 1891. Katastrofalna powódź z 1924 roku zniszczyła m.in. parter budynku siedmioklasowej szkoły powszechnej przy ówczesnej ulicy Toruńskiej oraz spowodowała poważne straty w infrastrukturze leczniczej, niwecząc wiele inwestycji z lat 1919-1924. W latach 1924-1925 odremontowano wał ochronny, podniesiono i poszerzono go oraz przeprowadzono wielką akcję melioracyjną według projektów profesorów Ottona Nadolskiego i Kazimierza Milicera. W latach 1963-1970 wybudowano elektrownię wodną we Włocławku, która pełni także funkcję zbiornika retencyjnego, chroniąc Ciechocinek przed powodziami. Jednak porzucenie planów kaskadyzacji dolnego biegu Wisły i odwlekanie budowy stopnia wodnego w Nieszawie powodują, że miasto wciąż narażone jest na ryzyko nagłej katastrofy. Ciechocinek, jako uzdrowisko z rozwiniętą infrastrukturą sanatoryjną, uchodzi za miasto spacerowe. Urbanistyczny układ dzielnicy uzdrowiskowej, obecność tężni solankowych, rozległych parków i barwnych dywanów kwiatowych sprzyjają pieszym formom zwiedzania. Szczególną popularnością cieszą się zorganizowane spacery z przewodnikiem, podczas których można odwiedzić tężnie, park zdrojowy, dawne łazienki, warzelnie soli oraz reprezentacyjną zabudowę sanatoryjną. Ciechocinek to również miasto zabytków. W parku zdrojowym znajduje się pijalnia wód mineralnych, tak zwany Kursal, w drewnianym pawilonie w stylu szwajcarskim według projektu Edwarda Cichockiego z 1880 roku. Tam również znajduje się muszla koncertowa w stylu zakopiańskim autorstwa Piotra Federsa z 1909 roku i fontanna Jaś i Małgosia z 1926 roku. Tężnie zaprojektowane przez Jakuba Grafa uznawane są za zabytek myśli technicznej. Pierwsza i druga powstały w latach 1824-1828, a trzecia w 1859 roku. Fontanna Grzybek, której projektantem był Jerzy Raczyński, powstała w 1925 lub 1926 roku jako nadbudowa źródła o głębokości 415 metrów, z którego solanka płynie natężnie. Ta fontanna pełni funkcję naturalnego inhalatorium i jest jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów w uzdrowisku. 3 kwietnia 2018 roku na skutek drgań pochodzących od przejeżdżających pojazdów doszło do pęknięcia czaszy fontanny, co miało już miejsce kilkukrotnie, średnio co 20 lat. Obecna uruchomiona w maju 2019 roku wersja fontanny bazuje na projekcie z 1962 roku i jest już szóstą mutacją tego obiektu. Koszt jej rekonstrukcji wyniósł 600 tysięcy złotych. Wśród innych zabytków warto wymienić hotel Karola Müllera w stylu szachulcowym, neogotycki kościół świętych Piotra i Pawła, a także cerkiew polową pod wezwaniem świętego Michała Archanioła oraz zespół dworca kolejowego. Starego w konstrukcji szachulcowej z 1870 roku i nowego zaprojektowanego przez Czesława Domaniewskiego.
1: Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. Wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk.

0: nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V Parkside. 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Toruński Kalejdoskop.
10: Toruński Kalejdoskop.
9: W Radiu Gra.
11: Artur Stochla, dzień dobry. Decyzją Pawła Gulewskiego, prezydenta miasta, najstarszy fort w mieście, fort Świętego Jakuba, nie trafił pod młotek, a został objęty kuratelą Fundacji Kosmos. Jak fundacja planuje ożywić to miejsce, w jakim stanie i czym jest fort Świętego Jakuba, opowie nam dzisiejsza gościni, Anna Lammers z Fundacji Kosmos.
12: Jest na pewno po pierwsze jednym z najstarszych obiektów fortecznych w Toruniu. Jest pozostałością w zasadzie po forcie Leditowym. To taka rzadka rzecz, która tak naprawdę w Toruniu były niewiele takich obiektów, ale przede wszystkim w ogóle mało takich obiektów się zachowało. Generalnie były to obiekty, które były dość szybko zmieniane, dość szybko również modyfikowane i czasami nawet rozbierane jeszcze przez samych twórców, czyli wojska pruskie, czyli państwo pruskie. A tutaj akurat ta Redita, cały ten budynek tak naprawdę ze swoim założeniem oraz właściwie z dużą częścią stoku bojowego zachował się w bardzo dobrym stanie. To jest naprawdę rzadkość. Zachował się głównie dlatego, że od pewnego etapu został wykorzystywany na koszary. Tam były koszary wojsk pruskich, potem wojska polskie, a potem po wojnie od lat 50. mieszkali tam ludzie przecież. Tam były 47 mieszkań. Dopiero w 2018 roku ostatnie osoby się wyprowadziły. I to spowodowało, że obiekt ten zachował się naprawdę w bardzo dobrym stanie, ale też ciekawym. Bo te przestrzenie, które były wielokrotnie przerabiane do różnych celów, jakich służył ten obiekt, powodują taką specyfikę naprawdę interesującą tego obiektu, że jak teraz wprowadzamy osoby, które oprowadzamy po tym zabytku, to pokazujemy zarówno i tą część mieszkalną, i tą część typowo wojskową, i liczne przeróbki, na przykład klatki schodowe niepasujące jedna do drugiej, a już chyba największą atrakcją jest wchodzenie w takie dzikie, małe jakieś klatki schodowe, wychodzi się w zupełnie innym miejscu i najciekawsze jest to, że osoba, która naprawdę się interesuje fortyfikacjami, powiedziała mi, proszę cię, nie zostawiaj mi tutaj, nie wyjdę sam.
11: W jakim stanie jest ten obiekt?
12: No w stanie jest, no właśnie, z jednej strony w stanie jest tragicznym, no bo jest rozkradzione są wszystkie możliwe instalacje, pobite właściwie wszystkie szyby. A z drugiej strony to jest mocny obiekt forteczny. On kiedyś płonął i naprawdę stoi po dziś dzień. Strop jest w bardzo dobrym stanie, co jest szczególnie ważne, no bo tutaj najczęściej następują degradacje. Wymaga oczywiście licznych nakładów, ale sama konstrukcja budynku, naprawdę bądźcie spokojni, stoi i stać będzie.
11: Skoro stać będzie, no to bardzo dobrze, to nas uspokoiło, to nas cieszy, ale domyślam się, że na pewno przed wami wiele prac, już pierwsze porządki były, prawda? A co jeszcze panujecie?
12: No w najbliższym czasie sprzątanie i jeszcze raz sprzątanie, ale również wprowadzanie tam zwiedzających. Chcemy pokazywać wyjątkowość tego obiektu, chcemy go oswajać, chcemy ludziom pokazywać, że to jest fajne dziedzictwo, że to nie musi być mroczne, że to nie musi być smutne, tylko że to może być naprawdę świetna przestrzeń też do wspólnych działań. Część powiem, a część zostawię, że tak powiem, w tajemnicy.

0: bardzo szeroko rozmawiamy ze społecznością i artystów, i ze społecznością akademicką, i z dawnymi mieszkańcami. Na pewno powstaną na dzień dobry właściwie dwa muzea, można powiedzieć, w tej przestrzeni, takie na razie małe, skromne z uwagi na właśnie warunki budynku, ale opowiadające historię niekoniecznie wojskową. Mamy w Toruniu Muzeum Twierdzor, nie ma co robić konkurencji. Ale fortyfikacje są emanacją tak naprawdę rewolucji przemysłowej pierwszej i drugiej. Tak naprawdę to dzięki rozwojowi technologii tak naprawdę te forty musiały się też rozwijać, bo też armaty, które miały niszczyć te forty, musiały się rozwijać. I o tym będziemy chcieli na pewno opowiedzieć. A druga to Toruń był miastem przygranicznym. I to jest też ciekawa bardzo historia, bo ona jest nie tylko, ona oczywiście ma wpływ na to, że te forty się rozwijały, ale jest też opowieścią o zwykłym życiu nas, tutaj mieszkańców Torunia, czy Aleksandrowa Kojewskiego, który już był za granicą.
1: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
2: Wracamy do rozmowy z Anną Lamer z Fundacji Kosmos i zaczynamy od pytania, czy nie brakuje im rąk do pracy i nie potrzebują wolontariuszy do pomocy?
0: Oj tak, doskonale trafiłeś z pytaniem, dlatego że tak, tam jest ilość pracy, która jest niewyobrażalna. Ale drugą częścią tego wszystkiego jest atmosfera, która jest. Bo z jednej strony potrzebujemy wolontariuszy do tego, żeby przyszli, pomogli nam sprzątać, a z drugiej strony za każdym razem gotujemy obiad. To budowanie społeczności dookoła tego obiektu poprzez wolontariat też jest bardzo ważnym aspektem naszej działalności. My myślimy o tym obiekcie właśnie w kontekście wspólnoty, wspólnego dobra, które ma być też wspólnie tworzone. Więc każda nowa osoba, a średnio po każdym takim sprzątaniu zostaje 3 do 5 osób tak na trwałe, już nie mówię przez tydzień, tylko przez lata. I ta społeczność nie tylko jakby pracuje na tym obiekcie, ale też coraz bardziej uwrażliwia też kolejne obszary ludzkie, prawda, na tę specyfikę budynków fortecznych. Co powoduje, że ja już coraz rzadziej słyszę, o Boże, całe życie mieszkałem koło fortu i nie wiedziałem, że on istnieje. Ostatnio przyszła pani na przykład w bardzo eleganckiej sukni i w butach na koturnie i bardzo przeprosiła, że ona dzisiaj nie może sprzątać, bo prawda strój nie pozwala, ale ona na pewno przyjdzie następnym razem, bo jej koleżanka powiedziała na piwie, że tam jacyś wariaci sprzątają. I ona przychodzi. Więc to jest najpiękniejsze w tym wszystkim.
2: Piękna historia, jak ludzie potrafią się jednoczyć i walczyć o wspólną sprawę. Już powoli tutaj będziemy zamykać ten temat Fortecy Świętego Jakuba, ale muszę powiedzieć, Aniu, że słuchacze no, tego nie mogą zobaczyć, ale być może słyszą po głosie, ale widzę, że ten fort przetrwa i że on jest wśród ludzi, że on cię tak osobiście cieszy.
0: On mnie bardzo cieszy i powiem szczerze, że naszemu panu prezydentowi będę do śmierci za to wdzięczna i wiem, że nie tylko ja, tylko cała polska społeczność forteczna, kiedy przekazałam tą informację, to naprawdę korki strzelały i w Krakowie, i w Przemyślu, i w Gdańsku, i w Warszawie, że o Giżycku nawet nie wspomnę. Bardzo często pozbywamy się tego dziedzictwa, tak naprawdę nie rozumiejąc jego wartości. Ale w momencie, kiedy zaczynamy ją adaptować, kiedy zaczynamy tam działać, właśnie jak w tych miastach, gdzie wspomniałam, nagle się okazuje, że jak w Krakowie, w Centrum Kultury o 23 w poniedziałek nie ma gdzie samochodu zaparkować, bo tylu ludzi korzysta i oni są niesamowicie dumni. Oni opowiadają, jak to w naszym forcie, który tutaj stał, prawda, można inaczej wykorzystać. Te przestrzenie są takie fascynujące, tam co drugi oprowadza. Chociaż zupełnie się na tym nie zna, ale kocha.
2: Właśnie jeżeli chodzi o te zabytki, to chciałem cię również zapytać, tutaj sobie pozwolę płynnie przejść do tematu bydgoskiego przedmieścia, na którym również nomen omen właśnie w tej chwili się znajdujemy. Należysz do Rady Okręgu Bydgoskiego Przedmieścia i chciałbym zapytać, co tam ciekawego słychać na tym bydgoskim przedmieściu?
0: Na bydgoskim przedmieściu dużo ciekawego jak zwykle słychać. Na pewno ze świeżych tematów no to mamy dwa. Jedne to są ptaki, konkretnie gołębie. Akurat przejmiemy posiedzenie Rady Okręgu i to jest, myślę, temat, na którym bardzo warto się pochylić. Bo myślę, że to jest problem, który dotyczy całego miasta. To nie jest problem tylko naszego terenu. Są to gołębie, które dziko gniazdują, które są często utrapieniem i plagą tak naprawdę. Tak? Każdy, kto gdzieś na dłużej wyjechał i zostawił balkon otwarty, doskonale wie, o czym ja mówię. I czy to jest Rubinkowo, Skarpa, Grębocin, czy nie wiem, Podgórz, czy Bydgoskie, to dokładnie ten sam problem ma. Zaproponowaliśmy właśnie wypracowanie systemowych rozwiązań. Tak się akurat złożyło, że była również pani reprezentująca fundację wspierającą ptaki, był też przedstawiciel Wydziału Środowiska i Ekologii i staramy się jako Rada Okręgu razem z tymi organizacjami stworzyć wspólny plan dla miasta, to znaczy może jakieś ptaki, które będą odstraszały na przykład pustułki, czy też na przykład ograniczenie populacji poprzez, jak się okazało, można fałszywe jajka wkładać, czy na przykład nasączać ziarno czy pokarm jakimiś środkami antykoncepcyjnymi po prostu. Także temat, myślę, bardzo ważny i ogólnomiejski. No i druga sprawa, dzieje się jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, to złożyliśmy w ramach spotkania z panem prezydentem w zeszłym roku taki wniosek budżetowy o stworzenie szlaku turystycznego po bydgoskim Przedmieściu. No i nie ukrywajmy, dzieje się właśnie w tej chwili to. Został ogłoszony konkurs, został wyłoniony wykonawca, no nie ukrywam, że to jestem ja, akurat tak się złożył, ale tak, w ogóle angażuję całą Radę do tego. Wspólnie chcemy przygotować fajne takie trzy trasy po bydgoskim Przedmieściu.
3: Mówiła Anna Lamer z Fundacji Kosmos i z Rady Okręgu Bydgoskiego Przedmieścia. Wracamy po przerwie.
1: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu. Chełmińskie przedmieście w Toruniu to miejsce, gdzie sportowa tradycja łączy się z nowoczesnością. W tej zachodniej części miasta znajdują się dwa wyjątkowe obiekty, które od dekad przyciągają zarówno sportowców, jak i kibiców. Stadion miejski imienia Grzegorza Duneckiego oraz lodowisko Tortor imienia Józefa Stogowskiego. Oba te miejsca pełnią ważne funkcje nie tylko w lokalnej społeczności, ale także na sportowej mapie regionu. Stadion miejski w Toruniu, położony przy ulicy generała Józefa Bema 23/29, stanowi jeden z najważniejszych punktów sportowych w mieście. Sąsiaduje z halą widowiskowo-sportową oraz lodowiskiem Tortor, tworząc kompleks sportowy dostępny dla mieszkańców i sportowców. Historia tego obiektu sięga roku 1961, kiedy to został uroczyście otwarty. Przez kolejne lata stadion był świadkiem licznych wydarzeń sportowych, a w roku 1997 rozpoczęto jego gruntowną modernizację. Prace te uwzględniono także w programie rozwoju bazy sportowej przyjętym w roku 2003 przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Efektem tych działań było ponowne otwarcie stadionu w roku 2004, już w nowej, bardziej funkcjonalnej odsłonie. W kolejnych latach stadion wzbogacił się o zadaszenie trybuny wschodniej oraz nowe, wygodne krzesełka w barwach niebiesko-żółtych, co podniosło komfort zarówno zawodników, jak i widzów. Obiekt ten służy przede wszystkim lekkoatletom i piłkarzom, a także organizatorom licznych wydarzeń sportowych o charakterze regionalnym i ogólnopolskim. Postać Grzegorza Duneckiego jest nierozerwalnie związana z toruńskim sportem. Urodzony 24 września 1915 roku w Kuźniecku w Rosji, zmarł 13 listopada 1959 roku w Toruniu. Był wybitnym lekkoatletą i utalentowanym trenerem. Dunecki ukończył gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika w Tczewie. Podczas II wojny światowej przebywał w Lublinie i Warszawie, gdzie wykonywał różne prace, od kelnera przez pomocnika kucharskiego, konwojenta, aż po szofera. Tragiczne wydarzenia wojenne odcisnęły piętno na jego życiu. Podczas Powstania Warszawskiego stracił syna. Po wojnie wrócił do Torunia, gdzie kontynuował swoją sportową działalność. Zasłynął przede wszystkim jako sprinter. W roku 1939 zdobył tytuł mistrza Polski na 200 metrów. Był także sześciokrotnym wicemistrzem Polski na dystansach 100 i 200 metrów oraz w biegu przez płotki na 110 metrów. Dla uczczenia pamięci Grzegorza Duneckiego od roku 1960 w Toruniu odbywa się memoriał jego imienia, który przez pewien czas gościł także w Bydgoszczy i Grudziądzu. Tuż obok stadionu znajduje się lodowisko Tortor, które od ponad 60 lat stanowi centrum sportów zimowych w Toruniu. Obiekt ten został oddany do użytku 6 stycznia 1960 roku. Już w dniu otwarcia rozegrano pierwszy mecz hokejowy pomiędzy Pomorzaninem Toruń a ŁKS Łódź, zakończony zwycięstwem gospodarzy 4-2. W połowie lat 80. lodowisko przeszło istotną modernizację. W roku 1986 przykryto je dachem według projektu Czesława Sobocińskiego, a 2 lata później zamontowano krzesełka dla widzów. W roku 2009 obiekt został rozbudowany o 2 taflę treningową, co znacznie zwiększyło jego możliwości. 5 marca 2024 roku na budynku lodowiska odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą 100-lecie hokeja na lodzie w Toruniu. Józef Bronisław Stogowski urodził się 27 listopada 1899 roku w Toruniu, zmarł 14 maja 1940 roku w rodzinnym mieście. Był wszechstronnym sportowcem, hokeistą, piłkarzem, lekkoatletą, tenisistą, a także ochotnikiem w wojnie polsko-bolszewickiej. Początkowo związany był z klubem SC Wistula Torn, a później z TKS Toruń, gdzie grał zarówno w piłkę nożną, jak i w hokeja na lodzie. Kontuzja przerwała jego karierę piłkarską, ale w hokeju odniósł liczne sukcesy. W barwach TKS Toruń zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski w roku 1928, następnie reprezentował Legię Warszawa, a później AZS Poznań, z którym zdobył tytuł mistrza Polski już w pierwszym sezonie gry. Józef Stogowski był także filarem polskiej reprezentacji narodowej. Jako bramkarz rozegrał 70 spotkań międzypaństwowych, 6-krotnie brał udział w Mistrzostwach Świata, 4-krotnie w Mistrzostwach Europy, zdobywając 2-krotnie tytuł wicemistrza. 2-krotnie powoływany był także do reprezentacji Europy na mecze z Kanadą. Stadion miejski imienia Grzegorza Duneckiego oraz lodowisko Tortor imienia
imienia Józefa Stogowskiego to nie tylko nowoczesne obiekty sportowe, ale również miejsca pełne historii związane z wybitnymi postaciami toruńskiego sportu. Oba te obiekty pozostają otwarte zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów, stanowiąc ważny element życia sportowego i kulturalnego miasta.

0: I to już 7 na zegarach, mamy 30 dzień maja w kalendarzu. Czas w Radiu Gra na najnowszy serwis informacyjny.
1: Jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej, mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas konferencji prasowej w Sopocie. To reakcja na decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Łączymy się z trójmiejskim reporterem Stanisławem Pawłowskim. Staszku, co jeszcze mówił szef polskiej dyplomacji?
2: Mimo słów rozczarowania zaznaczył, że ta decyzja nie może przysłonić relacji między oboma krajami. Sikorski odwoływał się do słów premiera Donalda Tuska, który mówił, że jeśli Polska i Ukraina pokłócą się o przeszłość, ktoś inny narzuci nam przyszłość.
3: Tak, powinny rozmawiać Instytuty Pamięci Narodowej, ale na polsko-ukraińskiej kłótni o przeszłość zyska tylko Putin.
2: Przypomniał również, że polskie stanowisko zostało już przekazane stronie ukraińskiej i tu cytat: mam nadzieję, że to wystarczy, aby strona ukraińska zrozumiała nasze oburzenie w tej sprawie.
1: Kierowcy w Warszawie odetchną z ulgą. Drogowcy otworzą drugą jezdnię trasy Łazienkowskiej i nowy wiadukt nad ulicą Paryską w kierunku Grochowa. To oznacza koniec części utrudnień na Saskiej Kępie i powrót autobusów linii 411 oraz E1 na stałe trasy. Drogowcy zaznaczają jednak, że przy pasie zieleni i na samym wiadukcie nadal będą prowadzone prace wykończeniowe. To jest Europejski Dzień Sąsiada. Reporter RMF Max Kamil Puternicki pytał o relacje z blisko żyjącymi.
4: Europejski Dzień Sąsiada, no i takie pytanko, jak tam u pani z tymi sąsiadami? Czy dobre relacje, czy raczej niekoniecznie? Jak to wygląda?
5: Bardzo dobre.
6: Tak sobie, średnio.
5: Na razie dobrze.
7: Super. Świetne kontakty.
4: Czyli nie ma tak, że jednak sąsiad, że złośliwość, że tego typu rzeczy?
7: Nie, broń Boże.
8: No lubi nieraz nosa wetknąć nie swoje sprawy.
4: To jak pani by oceniła, określiła sąsiadów? Jacy to ludzie?
9: Sympatyczni. Uprzejmi.
10: No i stało się nie lada sensacja. Novak Djokovic w trzeciej rundzie odpadł z Rolanda Garrosa, słynny Serb. Mimo że wygrał dwa pierwsze sety z João Fonseca, dał młodemu Brazylijczykowi odrobić straty. Tenisowy thriller potrwał niemal równo 5 godzin i to Fonseca melduje się w kolejnej rundzie.
0: Dzień dobry, witajcie po godzinie 7, kłaniam się i pozdrawiam. Sobota, to już prawie końcówka maja, proszę bardzo, jak to szybko zleciało, prawda? Mamy weekend, a to oznacza, że mamy też dla was sporo zaproszeń, aktywności i propozycji, jak ten czas spędzić. Mam nadzieję także i z nami. Marcin Miśniewski, kłaniam się, dzień dobry, witajcie.

0: dobry dzień.
1: Niech to będzie dobry dzień, niech gwiazdy sprzyjają, chociaż do gwiazd to jeszcze troszkę czasu musi dzisiaj upłynąć. Sprawdzamy, co działo się w historii 30 maja. Dziś mamy Europejski Dzień Sąsiada. Wszystkich sąsiadów gorąco pozdrawiamy. Dzień Rodzeństwa również. A jeżeli wybieracie się do Peru, to tam świętują dzisiaj Dzień Ziemniaka. W kalendarzu działo się całkiem sporo. W 1431 roku spalono na stosie Joannę d'Arc. Zmarł Wolter, a więc jeden z symboli oświecenia. A jeżeli chodzi o to, kto dzisiaj świętuje, między innymi są to gwiazda polskiej estrady, czyli Mieczysław Fok, król swingu, Benny Goodman. Świętowałby także swoje urodziny. A jeżeli wy macie powody do celebracji, to wszystkiego pięknego dla was.
0: To jest dobry dzień.

Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99.

0: ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej
0: partnera.
1: Volkswagen. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku.

0: kupy.
1: Masz firmę? Kupujesz w Bricommerce? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricommerce. Nasze ceny rządzą.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

Slim Bandy, Demi Lovato i solo w Radiu Gratoru. Zaglądamy na Starówkę, gdzie Straż Miejska prowadzi akcję zero tolerancji dla patoparkowania. Czyli najkrócej mówiąc, bardziej porzucania samochodów w miejscach niedozwolonych niż parkowania we właściwych miejscach. Funkcjonariusze przeprowadzili ostatnio 198 interwencji związanych z nieprawidłowym parkowaniem, no i naruszeniem zakazu ruchu. Czym to grozi? No, grozi to po pierwsze blokadą samochodu, no i mandatami, które ostatnio w Toruniu sypią się na potęgę. Radio.

0: Budzimy miasto. To kilkanaście minut do godziny ósmej. Nam jeszcze brakuje ósmej nasze wiadomości. Wcześniej sprawdzimy dla was najnowszą prognozę pogody na weekend w mieście i w regionie. No i zagramy dobrze. Tanecznie będzie. Za chwilę Walk the Moon i Shabba the Dance, więc koniecznie pozostańcie z Radiem Gra.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
9: Blik. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze to pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.

0: klasyk lat 90. To London w Radiu Gry na chwilę przed godziną 8. Słuchajcie, dzisiaj pozdrawiamy sąsiadów, wszystkich sąsiadów i tych naszego miasta, no i tych najbliższych nam, gdzieś obok. Wiadomo, że z sąsiadem można się czasami zgubić, prawda? Panowie wiedzą to doskonale, zresztą panie z sąsiadkami też potrafią. Chyba, że ta przyjaźń jest taka dosyć szorstka, no to zupełnie inna sytuacja. Może dziś jest właśnie ten dzień na przełamanie tej szorstkości, do czego was zachęcamy. Pozostańcie z nami, my wracamy do was już za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Barbara?
5: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
5: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
5: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
18: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
19: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
20: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
19: Jest 7 miejsc.
20: I rower, i mój kocyk. No i buba.
21: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
22: Chcecie wygrywać więcej?
23: Tak!
22: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
23: Ale to kręci!
22: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: Po reklamie.

0: To już 8 na zegarach, tu Radio Gra, to 30 dzień maja w kalendarzu. Mamy dla Was najnowszy serwis informacyjny.
1: Policyjny pościg za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać kierującego krosem, który jechał na jednym kole. Mężczyzna nie zatrzymał się jednak do kontroli i zaczął uciekać. Podczas pościgu policyjny radiowóz na łuku drogi wypadł z nasypu na tory kolejowe. Ranni zostali dwaj policjanci, trafili do szpitala, jeden z nich w stanie ciężkim. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pracowały też zespoły ratownictwa medycznego. Kierujący motocyklem porzucił pojazd i próbował uciekać pieszo, ale dzięki pomocy mieszkańców został już ujęty. Jak podkreślają krakowscy policjanci, zatrzymany motocyklista od pewnego czasu miał stwarzać zagrożenie na drogach swoją brawurową jazdą. Na najbliższym posiedzeniu kapituły Orła Białego przedstawię wniosek o odebranie prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, zapowiedział Karol Nawrocki. Prezydent jest oburzony nadaniem jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. O sprawie Tomasz Skory.
2: Prezydent Zełenski dostarczył swoim działaniem tlenu rosyjskiej propagandzie, mówił wzburzony Karol Nawrocki, dodając, że bardzo mylili się ci, którzy mówili, że Ukraina powinna wchodzić do Unii Europejskiej bez żadnych oczekiwań.
3: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
2: Mówił prezydent, podkreślając, że Polska nadal wspiera Ukrainę w wojnie z bandytą Putinem.
3: Ale tak nie buduje się relacji między narodami. Gloryfikowanie UPA jest rzeczą, która dostarczyła rosyjskiej propagandzie wiele tlenu do dezinformacji.
2: Twierdzi Karol Nawrocki, odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego jego kapituła omówi 8 czerwca.
1: Nowojorska policja prowadzi dochodzenie w sprawie aktu wandalizmu. Zniszczona została elewacja naszego konsulatu generalnego w Nowym Jorku. Zamalowany został obiektyw jednej z kamer oraz tablice wystawy przed budynkiem. Sprawa traktowana jest poważnie, przekazały polskie służby dyplomatyczne.
0: Pozostajemy pod wpływem ciepłej masy powietrza w naszym mieście. 21 stopni dziś mogą się pojawiać przelotne opady deszczu. Na podorędziu parasol jednak warto mieć przy sobie. Jutro jeszcze cieplej i słoneczniej, szczególnie w tej pierwszej części niedzieli, bo popołudnie może być już zdominowane przez chmury. Stabilne ciśnienie i sprzyjający biometr będzie nam towarzyszył przez cały weekend w Toruniu. Czy to tylko moje subiektywne wrażenie, że ten maj nam minął, panie panowie, jakoś tak błyskawicznie szybko? No właśnie, jak do tego doszło? To 30 dzień maja w kalendarzu, chwila po godzinie 8, przy porannej kawie albo herbacie polecamy się z hitami pełnymi energii. Marcin Misiewski, dzień dobry, a na początek mamy dla was weekendowego Alexa Warrena. Później Pink, będzie też Jali Heywell.

0: przepis na weekend.
1: Kiedy mamy piękny weekend, pogoda się zgadza, szkoda czasu tracić w kuchni, coś szybkiego na ząby się przydało. No to dzisiaj włoski klasyk prosto z Rzymu, spaghetti aglio e olio. W 20 minut macie gotowe 200 gram spaghetti, 3-4 ząbki czosnku, 4 łyżki dobrej oliwy, szczypta chili, płatki lub świeżego chili, natka pietruszki i sól. Jak robimy? Gotujemy makaron al dente w osobnej wodzie, na patelni podgrzewamy oliwę, wrzucamy pokrojony czosnek i chili, nie przypalamy czosnku, dodajemy ugotowany makaron, trochę wody z gotowania. Wszystko mieszamy energicznie, żeby powstał lekki sos i na koniec posypujemy pietruszką. Proste, proste. Uwaga, ważny protip kulinarny. Klucz to dobra oliwa i nieprzypalony czosnek. Smacznego! Przepis na weekend.

0: Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: a sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne www.wat.edu.pl.

0: Biedronka.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o

0: www.szafarnia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca. O reklamie.
3: Słuchasz Radia Gra.

Już niebawem ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, no bez udziału Polaków niestety, ale za to młodzi Torunianie z toruńskich szkół mogą się zgłaszać, szkoły mogą zgłaszać drużyny do toruńskiego mundialu, który zostanie rozegrany 11 czerwca na boisku przy Skarpie. Tam też zagrają dzieciaki z klasy 4-7. Nauczyciele, dyrektorzy, przedstawiciele szkół mogą zgłaszać te drużyny. 16 drużyn jest potrzebnych, no jeszcze kilka miejsc wolnych z tego co wiem jest. Toruński mundial, jak się zgłosić, piszemy o tym na portalu grak.fm. Będą puchary, nagrody, a i docenieni też zostaną najlepsi gracze, chociażby bramkarz, czy też najlepszy napastnik. To wydarzenie będzie miało miejsce 11, a zgłosić się można do 5 czerwca. Szczegóły na grak.fm.

0: Freddie Mercury, Love Kills. Za chwilę sprawdzamy dla was to, co wydarzy się w Aurze w ten weekend, w najbliższych godzinach, a później zajrzymy sobie na piłkarskie boiska, bo przecież już jutro we Wrocławiu mecz Polska-Ukraina i to będzie pierwszy z dwóch towarzyskich meczów naszej reprezentacji. Szczegóły niebawem.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert dalej masz.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Uwaga, uwaga! Luna Park Europa już w waszym mieście. Karuzele, kolejki i szalone przejażdżki czekają na was od 14 do 21. Niedziela już od 11. Zabierz rodzinę i przeżyj niezapomnianą przygodę w Luna Parku Europa. Toruń, plac cyrkowy przy szosie lubickiej.
11: Kochana, ale masz wypieki.
12: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
11: Chodziło mi o te wypieki.
12: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
13: Game over.
14: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
15: Blik. Morniny są gorące.
16: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
17: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
18: Jak zakupy nie te...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.
9: To ma być i będzie według synoptyków ciepły weekend w naszym mieście. 21 stopni dziś. Przelotne pady deszczu w Toruniu nie są wykluczone, więc parasol na podorędziu warto mieć, chociaż spektakularnych opadów na teraz nie ma co się spodziewać. Jutro odrobinę cieplej, bo 24 kreski pokażą toruńskie termometry. Mamy stabilne ciśnienie i sprzyjające warunki biometeo. Zatem korzystajmy z uroków wiosny.
10: To jest Radio Gra.

No nie tak to miało wyglądać, bo mecz, który przed nami we Wrocławiu, w Tarsickiej Arenie w niedzielę z Ukrainą, miał być ostatnim test meczem przed mundialem w naszym wydaniu, ale no mundialu nie będzie, a przynajmniej Polaków na tym mundialu nie będzie. To się nie wydarzyło niestety, ale mecz pozostanie. Więc gramy z Ukrainą w niedzielę po południu na Tarsickiej Arenie we Wrocławiu, a później, trzy dni później zagramy kolejne towarzyskie spotkanie już na PGE Narodowym, tym razem z Nigerią, która będzie naszym przeciwnikiem. Czy emocje gwarantowane? No, chciałbym powiedzieć, że tak, ale no, różnie może być. Za chwilę u nas dziewiąta i za chwilę najnowszy serwis informacyjny w Radiu Gra.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
3: To wybrałabym prezent z Media Expert.
2: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
3: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
2: I wiele innych zabawek w super cenach.
4: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
11: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
10: To dobre cechy charakteru.
11: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
12: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
16: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
15: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
16: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
20: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
21: Po reklamie.
22: Mamy sobotę 30 dnia maja, na zegarach jest dokładnie 9, a to oznacza, że przed nami najnowszy serwis informacyjny.
23: Co najmniej kilka dni potrwa dogaszanie ogromnego pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Ogień objął ponad 300 hektarów, a w działania zaangażowanych jest ponad 800 strażaków, prawie 300 policjantów, 100 żołnierzy WOT-u i 50 leśników. Jak teraz wyglądają działania?
24: Przelewanie, przekopywanie tego pogorzeliska, oborywanie przy pomocy maszyn lasów państwowych, czyli tworzenie takich pasów, żeby ten pożar, jeżeli będzie nam ściółką szedł, żeby nie przedostawał się na niewypalone fragmenty lasu.
23: Mówi Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Od świtu pożar gaszony jest też z powietrza. Na miejscu działają policyjny Black Hawk, 4 dromadery i 2 helikoptery lasów państwowych. Prezydent jest oburzony nadaniem przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Karol Nawrocki zapowiedział wczoraj odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Najwyższe polskie odznaczenie Zełenski otrzymał 2 lata temu. Z informacjami na ten temat Tomasz Skory.
0: Wyraźnie wzburzony Karol Nawrocki podkreślał, że działanie prezydenta Ukrainy dostarczyło tlenu rosyjskiej propagandzie i podważyło starania Ukrainy o wejście do Unii Europejskiej.
1: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
0: Wycofując się ze wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją, Karol Nawrocki oświadczył, że Ukraina ma prawo do własnej polityki historycznej, ale ma je też Polska.
1: Zaproponowałem odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ostateczna decyzja jest prezydenta, ale musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się 8 czerwca. Jestem oburzony.
0: Mówił Karol Nawrocki o zachowaniu Ukrainy, dodając, że nie tak należy budować relacje między naszymi narodami.
23: Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich żeglarze nie mają powodów do narzekania. Jest słonecznie i wietrznie.
2: Pogoda jest żeglarska, fajna taka. Teraz jest najlepiej, jak tylko może być. Tak jak i we wrześniu. No jest mega, nie? Nie ma tłumów.
22: Pozostajemy pod wpływem ciepłej masy powietrza w naszym mieście. 21 stopni dziś. Dziś mogą się pojawiać przelotne opady deszczu. Na podorędziu parasol jednak warto mieć przy sobie. Jutro jeszcze cieplej i słoneczniej, szczególnie w tej pierwszej części niedzieli, bo popołudnie może być już zdominowane przez chmury. Stabilne ciśnienie i sprzyjający biometr będzie nam towarzyszył przez cały weekend w Toruniu. To już chwila po 9:00, niektórzy otwierają dopiero nieśmiało oko, sprawdzając grunt pod nogami. No, jeśli piątek był epicki, to może być różnie, ale mam nadzieję, że w większości przypadków to i tak jest całkiem przyjemnie. A niektórzy już na pełnej mocy od godziny 2:00, a może jeszcze wcześniej. Kłaniam się, dzień dobry w Radiu Gra, Marcin Siecki, witajcie. Hity pełne energii, zacznie Bledka, a później Royce Cop.

0: To jest sobotnie przed południe z Radiem Gra w moim studiu. Człowiek najbardziej zarobiony w ostatnich dniach w tym mieście, jestem o tym przekonany, czyli przedstawiciel Młyna Wiedzy, organizator naukowej petardy Sebastian Świercz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, witam radio słuchaczy, witam naszych gości, którzy na petardę już pewnie zdążają.
0: No właśnie, to już wiecie, że przedstawiciel Młyna Wiedzy tu się będzie działo, słuchajcie, od godziny 11, dobrze pamiętam, zaczynamy piknik?
1: Dokładnie, od 11 zaczynamy piknik, trwa do 17 nieprzerwanie, będzie się dużo działo, będzie grono wystawców, około 40 do dodatkowych partnerów oprócz naszych stanowisk, także naprawdę, naprawdę serdecznie zapraszamy.
0: To wydarzenie, które zawsze przyciąga mnóstwo, tysiące Torunian, pewnie nie tylko Torunian, słuchajcie, w tym roku pewnie nie będzie inaczej, okoliczności przyrody będą się zgadzały, mam nadzieję.
1: Oczywiście, pogoda zamówiona, także nawet te chmury, które gdzieś tam może na horyzoncie są, na pewno zostaną przegonione i od 11 zaświeci nam pełne słońce.
0: Sebastian, zaczynamy o 11, oficjalna część o 12, z tego co wiem, a później to już tylko trzeba korzystać, zwiedzać, bawić się.
1: Dokładnie, tak naprawdę mamy 4 części parkingu w tym roku dla wszystkich naszych gości, dla wszystkich naszych zwiedzających, także ten parking i ta strefa jest powiększona w stosunku do tego, co było jeszcze w latach ubiegłych, więc tak naprawdę jest dużo więcej podmiotów, ale za to dużo więcej miejsca, dużo więcej przestrzeni, dużo więcej atrakcji też, co za tym idzie, także jak najbardziej serdecznie was wszystkich zapraszam.
0: No, a my będziemy zapraszali także do naszego radiowego studia. Z Sebastianem się jeszcze dzisiaj usłyszymy, więc trzymam kciuki, do zobaczenia, do usłyszenia niebawem.
2: Reklama. Jak w sobotę zgarnąć voucher na 35 zł? To proste. 30 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit: 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowit.
9: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: To Limpex, tani weekend, do soboty. Arbus 4,59 kg. Śmiej żelki różne rodzaje, 3,99 opakowanie. Lody Vibes 100 ml, dwa rodzaje, 6,99 opakowanie. Borówki Luz 24,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
14: Po reklamie.

0: Co za weekend?
1: Czas na serwis Co za weekend w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Wyjątkowy to weekend, bo przecież ostatni weekend maja i w bardzo bliskim sąsiedztwie, towarzystwie pierwszego dnia czerwca, Dzień Dziecka w poniedziałek, a w związku z tym w Toruniu i w najbliższej okolicy dużo takich atrakcji związanych z Dniem Dziecka, animacji nie tylko dla najmłodszych, ale dla całych rodzin. Dziś dla nas tym najważniejszym jednak wydarzeniem jest naukowa petarda, czyli piknik naukowy przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, czyli to tutaj, blisko Radia Gra również, przy Łokietka, dojazd od Kościuszki na przykład, choć z drugiej strony od trasy średnicowej też łatwo dojedziecie. Zapraszamy już od 11 na tym ogromnym parkingu przed Młynem Wiedzy. Dużo stoisk, dużo atrakcji. Wiem, że to ogromne jelito robi furorę w internecie, ale zaufajcie mi, to tylko jeden z punktów, które warto odwiedzić. My oczywiście też tam będziemy. Radio Gra poleca się i zaprasza bardzo serdecznie, bo wszystkich chętnych będziemy zabierali z tego placu tutaj do nas, do redakcji. No takie właśnie wycieczki po to, żeby zobaczyć, jak ekipa Radia Gra funkcjonuje tu na co dzień. Więc polecamy i zapraszamy serdecznie. Ale na sobocie ten weekend i świętowanie Dnia Dziecka się nie kończy. W ten weekend przecież Żużel, również i Potyczka, prez grupy deweloperskiej z drużyną z Gorzowa. To już jutro i o tym na pewno jeszcze sobie dzisiaj w szczegółach opowiemy. Zwłaszcza, że tutaj też specjalne miasteczko dla kibiców, tych najmłodszych także, będzie funkcjonowało.
0: Poleca Radio Gra.

0: z Ina w Radio Gra Toruń. Drodzy torunianie, dzisiaj będziemy żyli przede wszystkim naukową petardą, wyjątkowym piknikiem przy Młynie Wiedzy i uwaga, dniem otwartym Radio Gra, bo to właśnie do nas po godzinie 11 zapraszać was będziemy, abyście przyszli, zwiedzili i zobaczyli, jak to wygląda od środka, jak wygląda nasza praca. Czekamy na was już teraz, a naukowa petarda przy Młynie na parkingu, także niedaleko radia, startuje dokładnie od godziny 11, pozycja obowiązkowa.
1: Reklama.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Barbara?
5: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
5: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
5: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Ta tutaj to Morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: W sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze to pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
4: Uwaga, uwaga! Luna Park Europa już w waszym mieście. Karuzele, kolejki i szalone przejażdżki czekają na was od 14 do 21. Niedziela już od 11. Zabierz rodzinę i przeżyj niezapomnianą przygodę w Luna Parku Europa. Toruń, plac cyrkowy przy szosie lubickiej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
7: Pozostajemy pod wpływem ciepłej masy powietrza w naszym mieście. 21 stopni dziś. Dziś mogą się pojawiać przelotne opady deszczu. Na podorędziu parasol jednak warto mieć przy sobie. Jutro jeszcze cieplej i słoneczniej, szczególnie w tej pierwszej części niedzieli, bo popołudnie może być już zdominowane przez chmury. Stabilne ciśnienie i sprzyjający biometr będzie nam towarzyszył przez cały weekend w Toruniu.

0: numer podróżników, dużych i małych, dla tych jeżdżących gdzieś w okolicach miasta, poza miastem lub też w samym mieście, udających się w stronę chociażby zakupów. Szerokości, panie panowie, jesteśmy z wami, za chwilę u nas 10:00 i za chwilę kolejne wiadomości w Radiu Gra, a po niej wracamy z dawką hitów pełnych energii.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Torimpex, tani weekend, do soboty. Arbus 4,59 kg. Śmiej, żelki, różne rodzaje, 3,99 opakowanie. Lody Vibes, 100 ml, dwa rodzaje, 6,99 opakowanie. Borówki Luz, 24,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Blik.
10: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja Toruń Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
11: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Blik.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka Luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Po reklamie.
0: Na zegarach 10:00 mamy sobotnie przedpołudnie, a to czas na najnowszy serwis informacyjny z kraju i ze świata.
13: To jest poważny problem, mówił Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, o zakłóceniach sygnału GPS na Bałtyku. Ten temat był jednym z punktów zakończonego wczoraj spotkania państw Rady Morza Bałtyckiego w Sopocie. Był tam nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, o czym mówił szef polskiej dyplomacji?
14: Zaznaczał, że zakłócenia pochodzą nie tylko z obwodu królewieckiego, ale również ze statków znajdujących się na wodach międzynarodowych.
15: I stąd między innymi powstaje tutaj w Trójmieście Centrum Odporności Działania na Rzecz Bezpieczeństwa na Bałtyku. Podobne centra tworzą inne państwa. Zacieśniamy współpracę po to, aby tego typu zagrożeniom zapobiegać.
14: Mówił wicepremier. Podczas spotkania państwa Rady Morza Bałtyckiego przyjęły tak zwaną deklarację sopocką. Dokument dotyczy między innymi bezpieczeństwa w regionie, ochrony infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałania rosyjskim atakom hybrydowym. Polska zakończyła też swoje roczne przewodnictwo w Radzie, przekazując je Islandii.
13: Sejm uchwalił ustawę zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi. Według projektu utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne pod warunkiem, że kojec będzie mieć powierzchnię umożliwiającą zwierzęciu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Podczas prac nad ustawą osiągnięto kompromis. Koalicja rządząca wzięła pod uwagę kwestie, o których mówił prezydent. Podkreśla autorka poselskiego projektu ustawy Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
16: Bardzo bym się zdziwiła, gdyby jej nie podpisał. Tak, myślę, że biorąc pod uwagę, że ta współpraca w komisji była naprawdę bardzo dobra, uważam, że ona była kompromisowa i że pan prezydent ją podpisze.
13: Ustawa zostanie podpisana, deklaruje poseł PiSu Andrzej Śliwka.
17: Pan prezydent zadeklarował podpisanie tego projektu, bo też jasno mówił, że jest za tym, żeby te kwestie zostały uregulowane.
13: Kompromis zakłada m.in., że wymiary kojców nie zostaną zapisane w ustawie, lecz określi je w rozporządzeniu minister rolnictwa.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl
0: Dziś wiosna w Toruniu w pełnym wymiarze, z różnymi akcentami, bo i przelotne opady deszczu też nie są wykluczone przez synoptyków. Stabilne ciśnienie, odpowiednie warunki biometeo. Temperatura też się zgadza, 21 kresek dziś, 24 stopnie jutro. Słońce i chmury naprzemiennie będą nam towarzyszyły przez cały weekend w mieście Kopernika i Piernika. Warto więc skorzystać, polecamy.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
0: Dzień dobry, witajcie. Niektórzy przy sobotnim sprzątaniu, niektórzy wybierają się właśnie na sobotnie zakupy. Wiadomo, nie ma lekko, cokolwiek państwo mili robią, dodajemy muzycznej energii u nas do kawki. Dorzucam Bibi Rexa, Faithless, będzie też kombi za chwilę u nas. Marcin Misiewski, kłaniam się ponownie, witajcie. Weekendowe pozdrowienia wysyłamy w waszą stronę.

0: Naukowa petarda. Dzisiaj tym będzie żył Toruń. Zresztą przez cały weekend będziemy tym żyli, ale pewnie także tym, co będzie można zobaczyć. Atrakcjami, które będą. Sebastian Świecz, obiecaliśmy, że będziesz po raz drugi przedstawiciel Młyna Wiedzy. Człowiek, który ma to wszystko, tę mapkę sytuacyjną petardy naukowej ma w małym palcu. No więc słuchaj, to największe, inaczej, może takim miejscem, które wiemy, że gramy, mówimy o tym bardzo dużo i ono żyje w przestrzeni multimedialnej, medialnej, jest to jelito już takie osławione.
1: Dokładnie, mamy ten model 13-metrowy dmuchanego jelita, tego odcinka Lita Grubego, do tak. którego będzie można i można już wchodzić tak na dobrą sprawę, więc można tego jelita wejść, zobaczyć. Ono jest dmuchane, ale ten dmuchaniec jest trochę inny niż wszystkie inne dmuchańce, do których myślę, że się nasi goście przyzwyczaili, bo to jest nie tylko zabawowa sprawa, nawet bardziej naukowo-medyczna. Można zapoznać się z tymi zwyrodnieniami, schorzeniami ogólnie, z zasadami, jakie panują w tym jelicie grubym. Tam też ci edukatorzy, którzy to ten model jelita obsługują, wszystkim zapoznają z tymi właściwościami i funkcjami jelita grubego. Niestety również i z tymi niewłaściwymi schorzeniami, które tam czasami się znajdują.
0: Tych miejsc jest całe mnóstwo, tych atrakcji jest całe mnóstwo. Do której dzisiaj w ogóle, jeżeli ktoś się waha, czy pojawić się, czy przyjechać?
1: Do 17:00 cały czas niezmiennie będziemy razem dla Państwa dostępni. Wszystkie stanowiska partnerów, nasze stanowiska. Myślę, że jest ponad 100 różnych atrakcji, nawet nie dokładnie jestem w stanie powiedzieć, nie jestem w stanie wszystkich zliczyć, bo każdy z partnerów po kilka atrakcji przygotował, partnerów jest 40, także na dobrą sprawę tych atrakcji jest mnóstwo. Oprócz tego dmuchanego jelita jest też ten statek na fali, także to już bardziej taka zabawowa rzecz, ale łączymy ten nasz statek na fali, jest jakby takie pożegnanie z rzeką, bo tą rzekę z końcem czerwca będziemy przerabiali w naszym budynku. Ten statek z rzeki wypłynie, ale dzisiaj jest ten statek wielki dmuchany, który można powiedzieć łączy klamrą i spina te dwa ważne wydarzenia.
0: Naukowa petarda. Dzisiaj tym żyje Toruń i żyć będzie pewnie jeszcze przez dłuższy czas. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Wiem, że jesteś bardzo zabieganym człowiekiem, zarobionym człowiekiem, więc nie trzymam dłużej, uciekaj. No a my Was będziemy zapraszali do naszego radiowego studia, które dzisiaj jest także no, takim otwartym studiem dla wszystkich mieszkańców Torunia. Więc trzymam kciuki, powodzenia.
1: Dzięki serdecznie, dziękuję. Zapraszamy serdecznie.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
7: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną sosem. Po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska

0: Szukaj niskie ceny.
1: Ośrodek Chopinowski w Szaferni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafernia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Co za weekend?
1: Wyjątkowy to weekend w Toruniu i w najbliższej okolicy, bo oczywiście związany z obchodami Dnia Dziecka, czyli świętowaniem nie tylko najmłodszych, ale całych rodzin. Przypominamy, dziś piknik Naukowa Petarda w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, czy też na parkingu przed Młynem Wiedzy. Raz jeszcze polecamy, na pewno nie raz jeszcze to hasło będzie się na naszej antenie dziś pojawiało i wy też się wielu z was pojawi, bo przypominamy, będziemy zapraszali tutaj do nas, do redakcji, tych, którzy będą mieli ochotę na taką wycieczkę. Ale to nie wszystko w ten weekend w Toruniu. Jutro w niedzielę 31 maja najmłodsi będą mogli spotkać się na przykład z Kopernikiem podczas wydarzenia w Muzeum Okręgowym. Będzie można odwiedzić Smoczy Gród podczas Miejskiego Dnia Dziecka, czy wziąć udział w pikniku specjalnym w Fosie Zamkowej. Kulminacja atrakcji tych związanych z obchodami Dnia Dziecka przypada, rzecz jasna, na pierwszy dzień czerwca. Tu w programie znajdują się m.in. Miejskie Obchody Dnia Dziecka, piknik Domu Harcerza na Placu Zabaw Piernikowe Miasteczko. Wielu na pewno doskonale zna. Jeśli ktoś jeszcze nie zna, jeśli tak faktycznie może być, no to najwyższy czas nadrobić te zaległości. Także wydarzenia w kulturalnym hubie Baje Pomorskiego, biblioteczne atrakcje w Dworze Artusa, a także festyn rodzinny w Szkole Podstawowej nr 15. A i to jeszcze nie wszystko. O kolejnych atrakcjach na antenie Radia Gra. Bądźcie blisko radia.
0: Poleca Radio Gra.

0: or another. One Way or Another od One Direction. Którą drogę wybrać? Najlepiej taką rowerową, bo mam nadzieję, że w czerwcu będziemy śmigali na rowerach, nabijając kilometry w ramach rywalizacji o puchar rowerowej stolicy Polski. W tym roku cel jest ambitny, bo Toruń chce powalczyć o jak najlepszy wynik, słuchajcie. No więc wystarczy pobrać darmową aplikację Aktywne Miasta, wybrać Toruń, zarejestrować się i później dojeżdżać do pracy, do szkoły, do domu, gdziekolwiek. Byle rowerem i byle tylko włączać aplikację, żeby za każdym razem nabijać te kolejne kilometry, a rywalizacja pod naszym radiowym patronatem potrwa do końca czerwca.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Uwaga, uwaga! Luna Park Europa już w Waszym mieście. Karuzele, kolejki i szalone przejażdżki czekają na Was od 14 do 21. Niedziela już od 11. Zabierz rodzinę i przeżyj niezapomnianą przygodę w Luna Parku Europa. Toruń, plac cyrkowy przy szosie lubickiej.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Dziś wiosna w Toruniu w pełnym wymiarze, z różnymi akcentami, bo i przelotne opady deszczu też nie są wykluczone przez synoptyków. Stabilne ciśnienie, odpowiednie warunki biometeo. Temperatura też się zgadza, 21 kresek dziś, 24 stopnie jutro. Słońce i chmury naprzemiennie będą nam towarzyszyły przez cały weekend w mieście Kopernika i Piernika. Warto więc skorzystać, polecamy.

0: To jest Baranowski w Radio Gra, to jest weekend otwarcia także festiwali w naszym kraju, jak co roku wiosną otwiera go Orange Warsaw, dzisiaj w stolicy kolejny dzień koncertów, wczoraj pierwszy dzień, a dziś gwiazdą będzie chociażby Olivia Dean. Jeżeli komuś blisko stolicy, do stolicy, no to polecamy, bo zdecydowanie warto. Warto też być z nami, my wracamy do hitów pełnych energii, to po 11 po naszym serwisie informacyjnym.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne. www.wat.edu.pl.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Po reklamie.
2: I to już 11. Słuchajcie, Rady Gra, to czas na najnowszy serwis informacyjny z kraju i ze świata.
3: Nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA nie było wymierzone w Polaków. To odpowiedź MSZ-u w Kijowie na płynącą z Polski krytykę w sprawie decyzji Wołodymyra Załańskiego. Widzimy gwałtowną reakcję w Polsce. Jest to przykre, ponieważ dzieje się wbrew szerszemu trendowi rozwiązywania problematycznych kwestii w relacjach ukraińsko-polskich, które obserwowaliśmy przez ostatnie półtora roku. Napisał w odpowiedzi na pytania polskich dziennikarzy rzecznik ukraińskiej dyplomacji Jorge Tychy. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada, że odbierze Wołodymyrowi Załańskiemu najwyższe polskie odznaczenie, Order Orła Białego.
4: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
3: Premier Tusk obawia się, że decyzja Kijowa zaszkodzi relacjom polsko-ukraińskim, ale szef rządu krytykuje też zapowiedzi polskiego prezydenta.
5: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską.
3: Drugą dobę strażacy gaszą pożar 300 hektarów lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. O strażaków, ale też policjantów i żołnierzy WOT dba lokalna społeczność. Tak jest między innymi w szkole podstawowej w Międzylesiu, gdzie działa sztab kryzysowy, a ratownicy przyjeżdżają tutaj nie tylko zjeść, mówi nam pedagog szkolna Alicja Kowalska.
6: Przyjeżdżają tutaj odpocząć, mają tutaj, Warszawa zapewniła łóżka polowe, mogą zjeść ciepły posiłek, posilić się, napić się kawy, herbaty, dowozimy na miejsce też zapakowany prowiant.
7: Bardzo jesteśmy wdzięczni i to naprawdę przerasta też nasze czasem oczekiwania. Możemy zjeść coś takiego domowego, no widać, że zrobionego z sercem i z taką troską i jakby podziękowaniem za to, co my tutaj robimy też dla tej społeczności, więc no jesteśmy bardzo z tego powodu też szczęśliwi i podbudowani. To też nam daje dużo takiej pozytywnej energii do tego, żeby swoje zadania służbowe realizować.
2: Sobotnie popołudnie w najcieplejszym punkcie dnia. Dzisiaj 21 stopni będą pokazywały termometry w naszym mieście. Jutro w Toruniu 24 kreski. Przed południem poświeci słońce. Jutro, a dziś możliwe są przelotne opady deszczu. Parasola bym głęboko po prostu nie chował. Może się w pewnym momencie dnia przydać. Będzie ciepło. W nocy o poranku też całkiem nieźle. Od 12 do 14 stopni w Toruniu. Weekendowej emocji przybywa i chwila po 11 na zegarach. No to co, jeżeli jeszcze nie macie planów, jak spędzić dzisiejszy dzień albo niedzielę, no to pozostańcie z nami. Kolejna dawka chociażby propozycji w tej godzinie was na pewno się pojawi. Będziemy też sprawdzali, co dzieje się fajnego w mieście i dookoła nas. Marcin Misiewski, dzień dobry, weekendowe pozdrowienia wysyłamy w waszą stronę z Radia Gra.

0: sama.
1: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
0: To wybrałabym prezent z Media Expert.
1: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
0: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
1: I wiele innych zabawek w super cenach.
2: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Jedziemy.
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu. Dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i

0: produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio gra. Hity pełne energii.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head i dokładnie w 11:30 w sobotę 30 dnia maja. A to oznacza, no, dużo atrakcji w Toruniu, o czym już wspominamy od samego rana. A ta atrakcja najbardziej interesująca dla nas oczywiście, którą żyjemy też, bo jesteśmy, no nie chcę powiedzieć jej częścią, ale uczestniczymy w tym przedsięwzięciu, to piknik naukowy przy Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Przybywajcie, mam nadzieję, że pogoda nikomu nie straszna, bo nawet jeśli przez chwilę chmury straszyły, to nie groźne nam one. A więc zapraszamy bardzo serdecznie, bo dziś przy Łokietka dużo eksperymentów nowoczesności i dużo wiedzy połączonej z dobrą zabawą, ale też okazja, o czym wspominamy od samego rana, do tego, żeby złożyć wizytę i nam tu w redakcji Radia Gra po bliskiej, bardzo blisko Młyna Wiedzy, po sąsiedzku wręcz, więc jeśli ktoś ma ochotę skorzystać z takiej właśnie sobotniej okazji, odwiedzić Radio Gra, to zapraszamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne www.wat.edu.pl.
5: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
6: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
7: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafarnia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: W sobotnie popołudnie w najcieplejszym punkcie dnia dzisiaj 21 stopni będą pokazywały termometry w naszym mieście. Jutro w Toruniu 24 kreski. Przed południem poświeci słońce. Jutro, a dziś możliwe są przelotne opady deszczu. Parasola bym głęboko po prostu nie chował. Może się w pewnym momencie dnia przydać. Będzie ciepło. W nocy o poranku też całkiem nieźle. Od 12 do 14 stopni w Toruniu.
12: To jest Radio Gra.

0: To oczywiście Margaret i Tańcz, głupia tańcz. Teraz 5 minut do godziny 12 w Radiu Gra na 88,8. Za chwilę południe oczywiście kolejne informacje, te najważniejsze z kraju i ze świata, ale tutaj u nas w Toruniu też dużo się dzieje. Przypominamy, to jest ten wielki dzień o godzinie 14, czyli za 2 godziny z małym okładem pojedziemy nową trasą, zupełnie nową, zjeżdżając ze starego mostu drogowego, ten łącznik pomiędzy alejami Niepodległości, a dalej szosą chełmińską, czyli trasa staromostowa od placu Niepodległości do ulicy Dekerta zostanie uruchomiona, otwarta. W końcu będzie, doczekaliśmy się trochę, jak to pojawiły się nagłówki w internecie. Również przeczytacie o tym więcej także na portalu Gra.fm. No i tu czekamy, będziemy czekali na wasze opinie. Możecie podesłać SMS 3002, SMS o treści Gra. Możecie też zadzwonić i dać znać, jak się będzie jeździło dziś po tej 14, jak już rzeczywiście spróbujemy sobie tej nowej drogi na drogowej mapie Torunia. Przypomnę, że w ten weekend również rowery idą w ruch, te miejskie, bo w końcu system wypożyczania startuje jeszcze w takim trybie testowym, a tak już zupełnie oficjalnie i na poważnie od 1 czerwca, ale możemy rowerem miejskim się także przejechać. No mówiłem, że wielki weekend, o pikniku naukowym przed młynem wiedzy nawet nie wspominam, ale nieraz jeszcze o tym powiemy, bo dziś zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Również tutaj do Radia Gra, gdzie pierwsi odwiedzający właśnie w tym momencie się pojawili, za chwilę pewnie wejdą też do studia. Ale wcześniej będą u nas informacje, a po 12 też dołączy do nas Mariusz Pucyło. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Kochana, ale masz wypieki.
2: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
1: Chodziło mi o te wypieki.
2: A, to z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj.
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
9: Toruń, Lelewela 33.
8: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
11: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
10: I dla dzieci z rodzicami.
12: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
13: masz. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Po reklamie.
15: Zaczynamy raport o 12 w sobotę 30 dnia maja. Potem gramy dalej, potem Kygo w przeboju Save My Love.
16: Polska turystka zginęła w słowackim raju, paśmie górskim w środkowej części Słowacji. 67-latka odłączyła się od swojej grupy w wąwozie Piecki, bo nie odważyła się przejść kolejnego odcinka szlaku, który prowadzi po eksponowanych drabinkach i kładkach. Od tego czasu z kobietą nie było kontaktu. Na poszukiwania wyruszyło 9 słowackich ratowników. Ciało Polki odnaleźli w stromej ścianie wąwozu w rejonie Wielkiego Wodospadu. Są zarzuty dla sprawców fałszywych alarmów bombowych. Wiktor Z. usłyszał jeden zarzut, a Bartosz E. aż 32. Ale potwierdziły się nieoficjalne informacje RMF FM, że chodzi o wcześniejsze czyny, a nie te najnowsze wymierzone w środowiska prawicowe i prezydenta Nawrockiego.
17: Na tym etapie prokurator zakreślił ramy czasowe tych zarzutów do 5 września 2025 roku, co oczywiście nie oznacza, iż w wyniku dalszych czynności te zarzuty nie mogą zostać rozszerzone.
16: Wyjaśniała Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. Wobec Wiktora Z. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Natomiast w przypadku Bartosza E. prokuratura złożyła wniosek o jego aresztowanie. W polskim meczu French Open górą Iga Świątek, która pokonała Magdę Linet. Dziś do czwartej rundy turnieju może też awansować Maja Chwalińska. Cezary Dziwiszek, Czarkuk, kto będzie rywalką Mai?
18: Greczynka Maria Sakkari, obecnie 49. rakieta świata, która kilka lat temu potrafiła osiągać znaczne sukcesy. W 2021 roku dotarła do dwóch półfinałów wielkoszlemowych turniejów US Open i właśnie French Open. Co ciekawe, Sakkari i Chwalińska grały ze sobą tylko raz, ale niedawno, kilka tygodni temu. W kwalifikacjach do turnieju w Rzymie w 3 setach wygrała Greczynka. Początek spotkania o 11:00. Na pewno w czwartej rundzie zobaczymy Igę Świątek, która z Magdą Linet wygrała 6-4, 6-4. Obie Polki pokazały wczoraj kawał dobrego tenisa.
19: Wiedziałam, że muszę skupić na sobie i być w swojej bańce i w sumie jakby myśleć o przeciwnicy tylko w kontekście tego, w kontekście taktyki, tego co ma lepsze, co nie i wtedy mam wrażenie, że gram najlepiej.
18: Mówiła Iga w Eurosporcie. O ćwierćfinał zagra w niedzielę z Ukrainką Martą Kostiuk.
15: Dzień dobry po 12:00, Mariusz Pucyło, kłaniam się. Dzisiaj wyjątkowy dzień w Radiu Gra. W ramach naukowej petardy razem z Młynem Wiedzy zapraszamy nie tylko na plac pod młynem, gdzie czeka nasz namiot, konkursy i gadżety, ale także do naszej siedziby. Co godzinę zbieramy chętnych pod namiotem i ruszamy na zwiedzanie Radia Gra. Zachęcamy, przyjdźcie do nas. Czekamy do 16:00, a to już Jennifer Lopez.

0: niestety. Pełne energii na sobotnie popołudnie z Radiem Gra. Teraz sprawdzamy, kto ma dzisiaj urodziny. O, widzę, że znakomitości polskiej piosenki. 78 lat temu we Wrocławiu przyszła na świat piosenkarka Alicja Majewska, a 76 lat temu w Lublinie urodził się związany z budką suflera Krzysztof Cugowski. Jaki charakter mają dziś urodzeni? Tym, co cechuje człowieka urodzonego tego dnia, jest jego wielka wiara w siebie. Niezachwianie wierzy w swoje możliwości i wydaje mu się, że jest w stanie osiągnąć wszystko, co sobie tylko zamarzy. Jest jednak pełen zdrowego rozsądku i nigdy nie ryzykuje, jeżeli nie ma pewności, że może mu się to opłacić. Natomiast jeżeli chodzi o wady, tutaj wymieniają pozerstwo. Często udaje kogoś, kim wcale nie jest. Z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny, Dawid Kwiatkowski wspólnie z Kają już za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Kto zwalcza ból?
6: Wundery!
5: Kto?
6: Wundery! Wundery!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
9: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
10: Uwaga, uwaga! Luna Park Europa już w waszym mieście. Karuzele, kolejki i szalone przejażdżki czekają na was od 14 do 21. Niedziela już od 11. Zabierz rodzinę i przeżyj niezapomnianą przygodę w Luna Parku Europa. Toruń, plac cyrkowy przy szosie lubickiej.
11: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji

0: przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

muzycznych atrakcji dzisiaj na pewno nie zabraknie. Dzisiaj także dzień kolejnych atrakcji sportowych, bo to i French Open i wieczorem oczywiście finał Ligi Mistrzów. Dzisiaj PSG kontra Arsenal. PSG po raz drugi gra w finale. Wygrali rok temu i to się skończyło nie tylko sukcesem, ale także wielką zadymą na ulicach Paryża. No i w związku z tym, mimo że finał odbywa się w Budapeszcie, policja w Paryżu postawiona została na baczność. Akcentem, paryskim akcentem Ligi Mistrzów będzie to, że dzisiaj wieża Eiffla podświetlona zostanie w barwach Paris Saint-Germain, czyli na czerwono i niebiesko. Natomiast na stadionie drużyny, na Parc des Princes, dzisiaj wielka strefa kibica, gdzie 48 tysięcy fanów będzie mogło oglądać transmisję meczu na gigantycznym ekranie. My też będziemy mogli na swoich ekranach i ekranikach. Liga Mistrzów dzisiaj, transmisja w ogólnodostępnej telewizji, startuje o godzinie 18. Jeszcze wam o tym przypomnę, a teraz spokojnie gramy dalej. Sissy Catch i Soul Survivor.

0: I czuć, i słychać, że mamy sobotę. Milky, Just the Way You Are w Radiu Gra. Sobota, dzisiaj 30 dzień maja, wśród nietypowych świąt Dzień Ziemniaka. Wydawałoby się, że takie zwykłe coś, ziemniak, a tylko pomyślcie, ile z niego można zrobić. Ziemniaka po prostu z wody, placki ziemniaczane, frytki, zapiekanki, pieczone udeczki, kopytka, kluski śląskie, pyzy, pire, zupę ziemniaczaną i jeszcze wiele innych rzeczy. Także jak się człowiek zastanowi, to ten zwykły ziemniak jest chyba najbardziej uniwersalnym warzywem, jakie istnieje. Doceńmy dzisiaj tego ziemniaczka szaraczka.
1: Reklama.
2: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Pamiętaj balans.
1: Zdrowit.
2: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Uwaga, uwaga! Luna Park Europa już w waszym mieście. Karuzele, kolejki i szalone przejażdżki czekają na was od 14 do 21. Niedziela już od 11. Zabierz rodzinę i przeżyj niezapomnianą przygodę w Luna Parku Europa. Toruń, plac cyrkowy przy szosie lubickiej.
11: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Piękne miasto, ale w tym roku to chyba nie jest dobry kierunek na wakacje. To była Camila Cabello. Tu Radio Gra, zbliża się 13. Za chwilę sprawdzimy wiadomości z Polski i ze świata. Będzie raport, potem gramy dalej i to jak pięknie. Alex Warren i Fever Dream.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze to pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
2: Zaczynamy raport o 13 w sobotę 30 dnia maja. Posłuchajmy, co nowego w Polsce i na świecie.
3: Nawet do połowy przyszłego tygodnia może potrwać gaszenie pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. A od czwartku ogień objął ponad 300 hektarów. Z zagrożonego terenu trzeba było ewakuować około 100 osób. Najnowsze informacje o poranku zbiera reporter Michał Dobrołowicz, który jest w okolicy miejsca pożaru w miejscowości Międzyleś na Mazowszu. Michale, jaka tam jest sytuacja w tej chwili? Dzień dobry.
4: Pożar jest na szczęście opanowany, ale najbliższe godziny mogą, na szczęście nie muszą utrudnić sytuację. W prognozie pogody na najbliższe godziny są burze i do tego silny wiatr i takie warunki niestety tutaj zwiększają zagrożenie, bo iskry łatwo mogą być przenoszone dalej. W okolicy cały czas pracuje kilkuset strażaków i obok kolejnych kilkuset ratowników. Tak było też w nocy, to była ciężka noc, mówią strażacy, i tak może być też dzisiaj przez cały dzień. Właśnie w nocy dojechali tutaj strażacy, między innymi z Podkarpacia. Oni zastąpili swoich kolegów, którzy pracowali tutaj od wielu godziny.
3: Michale, jaki jest plan na najbliższe godziny?
4: Dalej wykorzystywane są i będą drony, a także kamery termowizyjne. Strażacy analizują obraz z tych kamer i decydują potem, gdzie wysyłać strażaków, z której strony powinien nadlecieć dron, gdzie mogą pojawić się nowe zarzewia ognia. Służby leśne podały też informację, że ten pożar wybuchł najpierw w lesie prywatnym, a potem objął tereny zarządzane przez Lasy Państwowe.
5: Tym żyje Łódź.
3: Miasto opanowali studenci, trwają juwenalia. Przez cały weekend Łódź będzie rozbrzmiewać koncertami i dobrą zabawą. Sobotnia scena to Koma, Ich Troje, Bambi i Fukaj, czyli muzyczny miszmasz gwarantowany. A wczoraj barwna parada żaków przeszła ulicami Łodzi. Rozmawiała z nimi reporterka Agnieszka Wyderka.
6: Co wybrałyście z bogatego programu tegorocznych juwenaliów w Łodzi?
7: Wszystko. Byłyśmy na każdych wydarzeniach z tygodnia juwenaliowego Politechniki Łódzkiej. Teraz jesteśmy na pochodzie i kończymy dzisiaj i jutro na koncertach.
2: Sobota z Radiem Gra. Dzisiaj wyjątkowa sobota. Dzisiaj Radio Gra i Młyn Wiedzy łączą siły. Dzisiaj na placu przed młynem czeka nasz namiot, konkursy, gadżety. No i zapraszamy Was na dzień otwarty w Radiu Gra. Zbiórka właśnie pod namiotem, a potem zapraszamy tutaj do nas, do redakcji, do radia. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie.

0: radiu gra hity pełne energii, a w Młynie Wiedzy dzisiaj naukowa petarda. My też tam jesteśmy i zapraszamy do Radia Gra. Nasze drzwi też otwarte aż do 16.
1: Radio Gra.
2: No to jest absolutnie wyjątkowa sobota, dlatego że dzisiaj łączymy siły w dwóch miejscach. Po pierwsze w redakcji Radia Gra, skąd się z wami łączymy po raz kolejny, zapraszając na to, co dzieje się na placu przed Młynem Wiedzy.
3: Ja myślałem, że ty powiesz, że jest wyjątkowa sobota, bo wszyscy są w robocie i cała redakcja Radia Gra na pokładzie.
2: Słuchajcie, mnóstwo, setki, już chyba nawet tysiące osób na naukowej petardzie. My też tam jesteśmy z naszym radiowym stanowiskiem, ale też patrzymy właśnie na naszą radiową szybę, gdzie mamy kolejnych gości, którzy się za chwilę tutaj pojawią.
3: Pokiwajmy ich teraz, może ich zaprosimy trochę.
2: Słuchajcie, machamy do słuchaczy. Ja wiem, że tego nie widać, ale uwierzcie nam na słowo, że tak też właśnie jest. Artur Stokla, nasz reporter, był z mikrofonem przed chwilą, przyszedł z nowymi dźwiękami. No i posłuchajcie, jak bawią się torunianie.
4: I z kim walczysz tym mieczem?
5: Z moim kuzynem Hubertem.
4: Ale czujesz się jak rycerz, czy to tak bardziej rycerz średniowieczny, czy może z Gwiezdnych Wojen rycerz? Jak to wygląda?
5: Rycerz z Gwiezdnych Wojen.
6: Byliśmy w Jelicie.
4: I jak ci się podobało w tym Jelicie?
6: Fajnie.
4: Jak jest w środku?
6: Tak dziwnie trochę.
4: Ale coś tam w środku widziałeś? Coś tam było? Jak to wygląda?
6: Było. No było na przykład, nie pamiętam już się niektórych rzeczy, jak się nazywało, ale były na przykład takie jakby w Jelicie takie coś zwisające. Takie jakby takie kulki zwisające. Dużo ich było.
4: A jak się pani podoba, zapytam?
7: Jesteśmy tu trzeci rok. Jest z każdym rokiem coraz nowe atrakcje. Ogólnie nam się bardzo podoba.
8: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid. Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79. Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: Hej, co u Ciebie?
12: Zapisałem się do TEB Edukacja.
11: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
12: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
11: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
12: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
11: Też bym tak chciała.
12: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Toruń, Lelewela 33.
11: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
14: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: RTV Euro AGD.
16: Jak okazje?
15: To w euro.
16: Mistrzowskie okazje w grze.
15: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Gra.
18: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

Czy ja dobrze słyszałem? W tekście tej piosenki pojawiał się september, wrzesień? Nie, to nie jest miesiąc, o którym chcemy myśleć teraz, pod koniec maja, kiedy w poniedziałek zaczyna się czerwiec, kiedy w następnym tygodniu mamy długi weekend czerwcowy, wrzesień, odkładamy, zapominamy. Gromi i Antonina to za nami, a teraz Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Just Dance i Lady Gaga. Skoro jesteśmy przy wielkich gwiazdach, są dobre informacje w temacie Phila Collinsa, który od długiego już czasu mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które uniemożliwiały mu występowanie na scenie, granie na perkusji czy śpiewanie. Ale są, jak powiedziałem, dobre wieści. Ostatnio w jednym z wywiadów Collins przyznał, że jego stan zdrowia ostatnio się poprawił. Dodał, że nie widzi tego, żeby znowu występował, ale jest w coraz lepszej formie niż wcześniej. No i bardzo dobrze, i zdrówka życzymy, i gramy dalej za chwilę Céline Dion.
1: Reklama.
2: Barbara?
1: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
1: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
1: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert tanie masz.
5: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.

0: Real. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Hity pełne energii w Radiu Gra goszczą nie tylko w weekend, ale także w każdy dzień powszedni. Polecamy się przez cały tydzień, przez całe 7 dni. Dzisiaj sobota, 30 dzień maja, za chwilę najnowszy raport, a potem bledka i 2 dni.
1: Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne. www.wat.edu.pl.
5: Uwaga, uwaga! Luna Park Europa już w waszym mieście. Karuzele, kolejki i szalone przejażdżki czekają na was od 14 do 21. Niedziela już od 11. Zabierz rodzinę i przeżyj niezapomnianą przygodę w Luna Parku Europa. Toruń, plac cyrkowy przy szosie lubickiej.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: Marki do MediaMarkt.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
3: Za chwilę będziemy grać dalej, ale warto sprawdzić najnowsze wiadomości. Co dzieje się w Polsce i na świecie. Teraz raport.
4: Mam nadzieję, że będzie kontrasygnata premiera do decyzji o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, mówił gość Krzysztofa Ziemca, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że propozycja odebrania Zełenskiemu odznaczenia będzie jednym z punktów najbliższego posiedzenia kapituły orderu. Powód to skandaliczna decyzja o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA.
5: Jest to kwestia naszej wrażliwości historycznej. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Jeżeli pan premier nie kontrasygnuje, no to jest to rzeczywiście kłopotliwa sytuacja.
6: A czy to napięcie na linii obu prezydentów, którzy powinni mieć dobre kontakty, tak mi się wydaje w kontekście tego, co dzieje się za naszą granicą, nie osłabi naszego bezpieczeństwa?
5: Ja byłem świadkiem rozmowy obu prezydentów w Bukareszcie podczas szczytu B9. To była bardzo dobra rozmowa, żeby było jasne, i było z obu stron bardzo dużo zrozumienia.
6: Po co Żołański dzisiaj to robi?
5: No i właśnie. I to jest właśnie klucz sprawy. Po co?
4: Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl. Turyści mogą od dziś ponownie dotrzeć do Morskiego Oka oraz skorzystać z przewozów konnych. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu drogi. Elektryczne busy wrócą na trasę jutro, jednak jeden z 4 pojazdów pozostaje wyłączony z ruchu z powodu awarii. Na polach bitwy pod Grunwaldem najlepsi rycerze z całego świata rywalizują w pełnokontaktowych walkach. Po wczorajszych starciach 1-1 dzisiaj czas na Bugurt, czyli walki 3-3 i 5-5.
7: Nic nie jest udawane poza tym, że jest miecz scępiony i nie wolno zadawać sztychem ciosów. A tak to jest tutaj pełna, prawdziwa, najprawdziwsza historyczna prawda.
8: Te starcia z większą liczbą rycerzy będą najbardziej widowiskowe?
7: Jak zawsze, bo rycerz 1-1, no to wiadomo, punkty, a tutaj pełnokontaktowe.
8: Powalić go.
7: I 5-5, 10-10, no to trzeba go powalić i to jest naprawdę bardzo widowiskowe.
3: I już po 14:00. To jest sobota pełna energii. W Radiu Gra świętujemy dzisiaj razem z Młynem Wiedzy podczas naukowej petardy. Pod Młynem Wiedzy znajdziecie między innymi, oprócz innych stanowisk, także nasz namiot. Tam czekają konkursy, gadżety, no i zapisy na zwiedzanie radia. Zapraszamy, zachęcamy, no i gramy dalej. Mariusz Pucyło, cześć. Daleko.

0: Tu Radio Gra. Przypominam, że do 17 trwa naukowa petarda przy Młynie Wiedzy. Atrakcji jest tyle, że no aż trudno to wszystko ogarnąć. A my przypominamy do 16 drzwi otwarte w Radio Gra. No i oczywiście kolejne spotkania ze słuchaczami.
1: No i są słuchacze po drugiej stronie naszej magicznej szyby, są słuchacze także przed Centrum Młyn Wiedzy. Naukowa petarda dzisiaj, no, dzieje się, słuchajcie, tutaj bardzo dużo.
2: Bardzo dużo, bo prosto z tej naukowej petardy bardzo łatwo dostać się do Radia Gra, wpaść tutaj na przykład i stanąć sobie za szybą, tak jak...
1: O właśnie.
2: W ogóle dlaczego nasi słuchacze stoją za szybą?
1: No tak być nie może, słuchajcie, otwieramy magiczne wrota studia Radia Gra, to jest ten moment, kiedy... O właśnie, tak jest, chodźcie do nas. Słuchajcie, nie wiem, czy to was zestresuje, czy też nie, ale właśnie jesteśmy na żywo i właśnie łączymy się z całym Toruniem, który słucha teraz trzech ósemek FM, Radia Gra.
2: I z kosmosem też. I tak to właśnie dzisiaj wygląda i polecamy bardzo serdecznie wszystkim, którzy są w okolicy, żeby dołączyli tutaj na Okietkę, czy na Kościuszki. Ten adres w zasadzie jest ten sam, czyli tak albo Młyn Wiedzy, albo Radio Gra.
1: Słuchajcie, zapraszamy, dlatego że mamy dzisiaj dzień otwarty. Jak już widzę, że część osób już poznała radio, ale jeszcze tego miejsca, tak zwanego one mana, miejsca dowodzenia, centrum dowodzenia wszechświatem radiowym, jeszcze nie poznaliście do tego momentu. No to jesteśmy z wami. Dzień dobry. Jak się macie?
3: Super.
1: Jest dobrze? Jest dobrze.
2: Dobrze, przynajmniej teraz wszyscy pozostali wiedzą, że jesteście tutaj naprawdę. Przynajmniej było was słuchać, to bardzo dobrze.
1: Słuchajcie, zwiedzajcie radio, bądźcie z nami, a my będziemy się łączyli z wami. No i gramy hity pełne energii w Radio Gra. No i dzisiaj też ta naukowa petarda potrwa do godziny 17.
2: Wszystko
1: u nas
2: zgadza.
1: Na pewno jeszcze przez kilkadziesiąt dobrych minut będziemy was tutaj zapraszali.
2: Polecamy się, zostańcie blisko radia.
4: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne www.wat.edu.pl.
6: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
7: Harmonizer.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz Radia Gra.

Wielka gwiazda lat 80. Paul Young, Come Back and Stay. A my zaczynamy sprawdzać, co nowego pojawiło się w kinach w tym tygodniu. Zaczynamy od filmu zatytułowanego Drzewo Magii. Andrew Garfield i Claire Foy w rolach głównych. Fabuła jest mniej więcej taka. Współczesna rodzina przeprowadza się na wieś, gdzie dzieci odkrywają magiczne drzewo zamieszkane przez ekscentryczne istotki. No i dzieciaki zostają przeniesione do fantastycznych krain, a przeżywane tam przygody pomagają im na nowo odbudować rodzinne więzi. Film bardzo dobrze oceniany. Mówią, że to prawdziwe, naprawdę dobre i sensowne kino familijne. Więc jeżeli macie ochotę wybrać się do kina z dzieciakami, to może właśnie na ten film, na tę premierę Drzewo Magii. Ale to nie koniec nowych filmów, jakie trafiły na ekrany w tym tygodniu. Więcej już za kilka chwil, a podpowiem, że to nowy film Guya Ritchie.

0: Wiktor Waligura, cztery pory roku w Radiu Gra. A jeżeli już czekacie na kolejne piosenki, to podpowiem, że za moment Rick Astley, będzie też między innymi Beata i Baim. A jeżeli chodzi o czekanie, jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku był obraz Zawodowcy, czyli nowy film, który reżyseruje Guy Ritchie. Jest także jego scenarzystą. Na ekranie w rolach głównych pojawiają się Henry Cavill oraz Jake Gyllenhaal. To kino akcji, oczywiście specjalistka od ekstremalnie trudnych negocjacji razem z ekipą najemników. Wciela w życie misterny, skomplikowany plan odzyskania wielomilionowego długu. Jest akcja, jest dobra obsada, są świetne dialogi, jak to u Guya Ritchie, także chyba warto. Zawodowcy wśród nowych filmów tego tygodnia. No a za chwilę, zgodnie z obietnicą, Rick Astley.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: Co tam płynie w żyłach Beaty Kozidrak, to nigdy nie wiadomo. To zespół Bahim. Za chwilę wrócimy do grania. Pojawi się Bibi Rexha, która wzięła na warsztat klasyczny kawałek grupy Faithless, ale najpierw o tym, co nowego w Polsce i na świecie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
7: Uwaga, uwaga! Luna Park Europa już w Waszym mieście. Karuzele, kolejki i szalone przejażdżki czekają na Was od 14 do 21. Niedziela już od 11. Zabierz rodzinę i przeżyj niezapomnianą przygodę w Luna Parku Europa. Toruń, plac cyrkowy przy szosie lubickiej.
8: Teatr imienia Wila Machorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
0: Mamy sobotę, 30 dzień maja. Mamy 15 i mamy najnowsze wiadomości, czyli zapraszam na raport.
12: Są zarzuty dla 17-latka zatrzymanego w czasie trwania juwenaliów w Gliwicach. W czwartek wieczorem doszło tam do przepychanek. Musiała interweniować policja, a koncert przerwano. Wczoraj zapadła decyzja, że juwenalia będą kontynuowane. Dziś ich zakończenie. Marcin Buczek teraz w faktach.
13: Jestem, dzień dobry.
12: Dzień dobry. Marcinie, jakie zarzuty postawiono zatrzymanemu?
13: Chodzi m.in. o naruszenie nietykalności cielesnej policjanta oraz zranienie go. Grozi za to do 3 lat więzienia. Podejrzany po przesłuchaniu został już zwolniony i teraz jest pod policyjnym dozorem.
12: Marcinie, a co stało się w czasie jednego z koncertów?
13: Zaczęło się od tego, że w pewnym momencie grupa osób sforsowała ustawione w rejonie koncertu bariery. Ochrona nie była w stanie zapanować nad całą sytuacją, dlatego organizator wezwał policję i wtedy nastąpił atak na policjantów. W ich kierunku poleciały butelki i kamienie, a jednym z rzucających był właśnie zatrzymany 17-latek. W czasie akcji uszkodzone zostały także dwa policyjne radiowozy.
12: Ukraińskie drony zaatakowały rosyjską bazę wojskową w Taganrogu nad Morzem Azowskim. Zniszczono dwa samoloty Tu-142 oraz wyrzutnie pocisków Iskander. Zaatakowany został także port. Wybuchł pożar na tankowcu, zapaliły się też zbiorniki paliwa. Władze obwodu rostowskiego poinformowały o zestrzeleniu 50 ukraińskich bezzałogowców. Na polach bitwy pod Grunwaldem walczą najlepsi rycerze z całego świata. Dzisiaj konkurencje buchurtowe, czyli 3x3 i 5x5. Co jest najważniejsze przy takich potyczkach? Według Kowala rycerski pit stop, czyli szybka naprawa zbroi.
14: Bez sprawnego sprzętu żaden rycerz nie wystąpi. Mhm. Także naprawiam paski, zbroję, zabijam nity.
15: Mówi pan rycerski pit stop, dużo jest roboty?
14: Zależy, w jakim stanie rycerze mają zbroję. Mhm. Jeżeli ją naprawili przed takim wydarzeniem, to jest mało. Ale wiem, że niektórzy czekają tylko jak na zbawienie, żeby przyjechać tutaj i żebym im naprawił zbroję, która nie była serwisowana na drogi.
0: Tu Radio Gra, witajcie po 15. Przypominam, że dzisiaj mamy drzwi otwarte. W ramach naukowej petardy zapraszamy najpierw na plac pod Młynem Wiedzy. Tam nasz namiot, konkursy i szansa na zdobycie różnych gadżetów. A potem można przyjść do nas, zobaczyć radio od środka. Szansa jeszcze do 16. Zapraszamy.

0: radiu gra tempo nie spada. U nas zawsze hity pełne energii. A propos energii, tej nie brakuje dzisiaj podczas naukowej petardy w Młynie Wiedzy. My też tam jesteśmy, mamy prezenty, mamy gadżety, no i zapraszamy do nas w radiu gra. Dzisiaj drzwi otwarte do 16:00. Z nami kolejni goście.
1: Mariusz Burcyło zapowiada kolejnych gości. Rzeczywiście za chwilę będzie gość wyjątkowy. Trwają drzwi otwarte Radia Gra przy naukowej petardzie, która trwa przy Młynie Wiedzy. I dzieje się dużo.
2: Tak, dużo się dzieje, dużo osób, a gość wyjątkowy to postać znana chyba w Toruniu, czyli prezydent miasta Torunia Paweł Gulewski, który no, w tym przypadku poddał się. Słuchajcie, jakie poświęcenie. Prezydent sam poddał się eksperymentowi.
1: I się nie bał. Posłuchajcie.
3: Przy Młynach Wiedzy jak zwykle bardzo duży plac jest zajęty, wystawcy z całego kraju. Możemy przejść przez jelito grube, zobaczyć co jest w środku, możemy zerknąć jak widzą drony na przykład, jak się lata nad lasami, bo i mamy Bory Tucholskie się wystawiły ze swoim stanowiskiem, są dmuchańce. Ale są też eksperymenty fizyczne, są fizycy, którzy mówią na czym polega nauka, że to nie jest magia. Jak się wczyta, jak się pozna pewne prawidła i prawa, to rzeczywiście tam nie ma żadnej magii. Właśnie zostałem polany ciekłym azotem i to rzeczywiście moja lewa dłoń przeżyła, więc warto tu przyjść tak naprawdę.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
14: Kochana, ale masz wypieki.
15: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
14: Chodziło mi o te wypieki.
15: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
16: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
17: To wybrałabym prezent z Media Expert.
16: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
17: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
16: I wiele innych zabawek w super cenach.
18: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Masz firmę? Kupujesz w Bricommerce? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricommerce. Nasze ceny rządzą.
21: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
22: Uwaga, uwaga! Luna Park Europa już w Waszym mieście. Karuzele, kolejki i szalone przejażdżki czekają na Was od 14 do 21. Niedziela już od 11. Zabierz rodzinę i przeżyj niezapomnianą przygodę w Luna Parku Europa. Toruń, plac cyrkowy przy szosie lubickiej.
23: Po reklamie.
24: Słuchasz Radia Gra.

To jest sobotnie popołudnie z Radiem Gra. Pora sprawdzić, co nowego w serialach. Tym razem mamy odwrócone proporcje, czyli mniej jest premier, więcej kontynuacji. To może zacznijmy od premiery właśnie. Na Apple TV trafiło Gwiezdne Miasteczko, czyli to jest oczekiwany przez fanów serialu For All Mankind spin-off tamtej serii. Oczywiście ponownie mamy alternatywną historię podboju kosmosu, wyścigu kosmicznego. Związek Radziecki jako pierwszy wysłał człowieka, który wylądował na Księżycu. No tak było w serialu. Tym razem zobaczymy historię od strony za żelaznej kurtyny, czyli z zachodnich inżynierów i kosmonautów próbujących doścignąć Rosjan. Gwiezdne Miasteczko Apple TV. W sumie będziemy mieć 8 odcinków. I tyle, jeżeli chodzi o zupełne premiery. Reszta seriali tego tygodnia to głównie kontynuacje, o tym już za kilka chwil, a to już Alef Arben.

0: Ed Sheeran też lubi seriale. Swego czasu miał dużą sympatię do Gry o Tron, w której zagrał malutką rulkę. Wracamy do nowych seriali tego tygodnia. Zaczynamy od najpopularniejszego serwisu, czyli od Netflixa, a tutaj wjechał drugi sezon serialu Cztery Pory Roku, o którym mówiło się, że to Netflixowa odpowiedź na popularność serialu Biały Lotos. W czterech porach roku mamy tę samą grupkę bohaterów, cztery pary, wspólnie wyjeżdżające na wakacje, no a tam, jak to na wakacjach, przydarzają się różne ciekawe przygody. Przewodnik po zbrodni według Grzecznej Dziewczynki to też drugi sezon i też na Netflixie. W tej drugiej serii mamy 6 odcinków, wszystkie od razu dostępne. A w HBO Max fani kreskówek takich bardziej dla dorosłych mogą oglądać 9. sezon serii Rick i Morty.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. 2 dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
7: Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Uwaga, uwaga! Luna Park Europa już w waszym mieście. Karuzele, kolejki i szalone przejażdżki czekają na was od 14 do 21. Niedziela już od 11. Zabierz rodzinę i przeżyj niezapomnianą przygodę w Luna Parku Europa. Toruń, plac cyrkowy przy szosie lubickiej.
16: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: Chris DeBark, High on Emotion. W tych emocjach, serialowych emocjach i w moich notatkach jakoś przegapiłem jeden z nowych seriali. Na Prime Video pojawił się nowy serial z Nicolasem Cage'em. Ten zaliczany ostatnio do aktorów klasy B, a nawet C, pojawia się w naprawdę ciekawej produkcji Spider-Noir, czyli wyjątkowej wersji Spider-Mana z komiksów Marvela. Nicolas Cage gra prywatnego detektywa z Nowego Jorku lat 30. Po wielkiej tragedii zmuszony jest zmierzyć się ze swoją przeszłością jako jedyny superbohater w mieście i już piszą, że to jest najlepsza rola Nicolasa Cage'a od wielu, wielu lat. Spider-Noir na Prime Video. No a my wracamy do muzyki za chwilę. Andy Dust i Zakaria.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowit.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Tak już jest. Niż

0: maksymalnie 3 gratis na kartę oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.

późne sobotnie popołudnie z Radiem Gra. Przyjemne jak zawsze, przyjemne jak każdy dzień razem z nami. Tutaj brzmią hity pełne energii. Za nami oczywiście kwiat jabłoni, a co przed nami już zdradzam. Będzie m.in. duet Roxette, będzie Roxy Węgiel. Sprawdzimy co dzisiaj wieczorem w telewizji, a teraz Sweet But Psycho zaśpiewa Ava Max.

0: Roxette w Radiu Gra. Dzisiaj gra nie tylko muzyczka, dzisiaj także gra Liga Mistrzów. Dzisiaj finał o 18:00 PSG kontra Arsenal. PSG broni tytułu sprzed roku. To już nie tylko wydarzenie piłkarskie, sportowe, ale także wydarzenie muzyczne. Każdego roku przed finałem występuje jakaś gwiazda. Kto to będzie w tym roku? Wiemy i zdradzimy. Dzisiaj coś dla fanów rocka. Wśród piłkarskich kibiców takich chyba nie brakuje. Dzisiaj zagrają The Killers. Prawdopodobnie będzie to miks ich najbardziej znanych kawałków. Dzisiaj The Killers przed finałem Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, potem grają ze sobą PSG i Arsenal. Mecz o 18:00, transmisja w ogólnodostępnej telewizji. A za chwilę Roxy Węgiel.
1: Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Yo!
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Talk to You i Another w radiu gra, a w telewizji dzisiaj też muzyczne atrakcje. Dzisiaj specjalny koncert Świat w obłokach, czyli muzyczni spadkobiercy Marka Grechuty. Na scenie m.in. Krzysztof Kiliański, Katarzyna Zielińska, Natalia Przybysz, Maciej Zakościelny, Andrzej Kozłowski, Sonia Bohosiewicz, Mela Koteluk, Mietek Szcześniak i Julia Wieniawa. Wszyscy wykonają utwory Grechuty w swoich interpretacjach. Jeżeli chodzi o film na dzisiaj, to też muzycznie, bo obejrzeć można klasykę, czyli Bodyguard. Kevin Costner i Whitney Houston w rolach głównych. Zresztą o czym tu mówić, wszyscy znają tę miłosną historię. No i przede wszystkim dzisiaj atrakcja sportowa, finał Ligi Mistrzów i to zupełnie niedługo o 18:00 PSG kontra Arsenal.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
13: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays.
16: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
19: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
20: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
21: Po reklamie.
22: To jest Radio Gra.

0: Hity pełne energii w Radiu Gra w sobotę 30 maja. Długi to dzień, oj długi. Jeden z tych najdłuższych. Potrwa 16 godzin i 48 minut. Jest krótszy od najdłuższego już zaledwie o 27 minut. No i wszystkie te godziny, wszystkie te minuty wypełnią nasze hity. Także zachęcam, zostańcie z nami, a my słyszymy się w poniedziałek, w Dzień Dziecka, po 9. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne. www.wat.edu.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.

0: Twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix. Harmonizer.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje,
1: to w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Po reklamie.

0: pełne energii.
1: Reklama.
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego

0: samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

message, message, message, message, message, message.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Balance.
1: Zdrowit. Masz firmę? Kupujesz w Bricommerce? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricommerce. Nasze ceny rządzą.
2: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: mama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Nasz

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
10: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Po reklamie.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
15: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Po reklamie.
0: To jest Radio Gra. Tylko tu.

0: reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. Tymczasem w salonie Filman.
8: Wolałby pan jednak inne okulary?
9: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
8: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
7: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Toruniu w Galerii Copernicus.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Lacium?
8: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowit.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Po reklamie.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo
4: i gotowe!
3: Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

Radio gra. Hity pełne energii. Radio gra. Hity pełne energii.